Muž, se je oženila, ma ga ni volila. Olala, ta mala frajla. I eko je ula.